Mamy dzisiaj środę, 20 dzień maja i 140 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Bernardyn i Kolumba, ale także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również Europejski Dzień Morza, ale i również Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No, z morzem to nie wiem, czy się wiąże. Ale Światowy Dzień Metrologii, no w pewnym sensie tak, ale najważniejsze, dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie wymrą na ziemi zaraz po pszczołach. W związku z tym świętujmy również i to bardzo wyjątkowe święto. A jeżeli chodzi o koncerty, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo zapraszam Was do klubu Kwadrat, a tam ni mniej, ni więcej, tylko Fun Loving Criminals występować będą. Kapela prosto z Nowego Jorku, a koncert rozpocznie się o godzinie 18. Oczywiście zapraszam do klubu Kwadrat. Natomiast jeżeli chodzi o wycieczkę, nazwijmy to kinową, to myślę, że doskonałą propozycją na nadchodzący dzień będzie ni mniej, ni więcej, tylko wyprawa do multikina. A w multikinie już jutro, no nie, moi drodzy, jutro też o 20.40, ale dzisiaj również możecie się wybrać na godzinę na przykład 19.40 do multikina, a tam możecie obejrzeć film pod tytułem Diabeł ubiera się Prady 2. Jednym słowem kontynuacja historii, która rozgrywała się no już 20 lat temu. Ponownie zobaczymy Meryl Streep, Annie Hathaway i Emily Blunt, a wszystko to oczywiście w ramach rozgrywek między, no powiedzmy, reklamą, modą i nie tylko. Diabeł ubiera się Prady 2 w multikinie do obejrzenia, tak jak powiedziałem, dzisiaj o 19.40, a jutro o 20.40. Zapraszam oczywiście. No i informacje bieżące. Jutro na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej, a ściślej przed budynkiem GIL-u, odbędzie się no, spotkanie w ramach zajęć organizowanych przez Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej, a tam w ramach hasła Dogadajmy się to samo zdrowie będzie od 10 do 13 cała masa atrakcji, troszeczkę rozmów, trochę relaksacji, a poza tym oczywiście warsztaty, które będą w sali konferencyjnej CEWSY się odbywały. Jednym słowem, moi drodzy, myślę, że jest sporo do zobaczenia. Przypominam, warsztaty CEWSY jutro od godziny 10 w okolicach GIL-u. No i Radio Nowinki proponuje słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać no krągło, dzień po dniu i godzina po godzinie poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko się już powinno zgadzać, bo reszta po naszej stronie. A skoro tak, no to jeszcze parę dodatkowych informacji. Jutro, tuż po 9:00 startujemy z porankiem, to tak autorsko oczywiście. Wieczorem również jutro od godziny 21:00 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj, tuż po 20:00, startujemy z kultywatorem, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
1: i Jakub Buszek.
0: Zapraszamy.

0: realne. I dwa utwory z tego islandzkiego wydawnictwa, to było Astarbref oraz Witwy, chociaż pewnie coś tam wymawiałem nie tak, jak być powinno. Ja tą taką głoskę islandzką, która wygląda jakby zrobić zapis graficzny Alleluja z Wormsów, wymawiam jako DEA, chociaż to jest chyba coś między D a S, coś pośredniego, ale no nieważne.
1: Tradycyjna głoska śląska, nie do wymówienia w polskim języku. Pozdrawiamy Szczepana Twardocha i lecimy dalej.

0: Zgadaliśmy się wcześniej bardzo nawet jak na nasze standardy, więc nie mamy jakoś znowu dużo czasu. Gwoli hierarchii. Na samym początku wejść, które za nami. Za chwilę też będziemy mówić o wejściu, które jest przed nami. Ode mnie dwa utwory Kevina Morbiego. Album Little Wide Open już ujrzał światło dzienne w momencie, kiedy tego słuchacie. A w momencie, kiedy my się nagrywamy, kiedy przygotowujemy tę audycję, to jest to jeszcze zapowiedź. Zagrałem jeden singiel promujący ten album i to jest rzecz pod tytułem Javelin. Bardzo przyjemne granie, takie już właśnie, które mi się z Kevinem Morbim dość mocno kojarzy, czyli takie wiosenne, lekko melancholijne, ale nie narzucające się tym tą taką depresyjnością zanadto, tylko dobrze wchodzące w wiosnę. I do tego jeden wybór z albumu poprzedniego. Od ciebie wtedy było Broken Social Scene w tym poprzednim wejściu.
1: Tak, to było nowy album zupełnie, rzecz, która ukazała się w zeszłym tygodniu. Mam wrażenie, że dosyć gęsta i taka, która będzie rosnąć, i to jest taka płyta, która ma jakiś próg wejścia, dlatego zachęcam do słuchania wielokrotnie, mimo że dynamika współczesnego rynku muzycznego raczej zachęca do tego, żeby się rzucać cały czas w nowości, ale jednak czasami warto przysiąść nad zespołami, które już coś pokazały i udowodniły, że po prostu są dobre. I taką dobrą grupą jest Broken Social Scene, nowa płyta Remember the Humans. Jeden tylko numer, za to dobry numer, to było Relief. No i kończymy tę audycję z muzyką świata i z jazzem, częsty manewr z naszej strony. Jazz to jest jazz klasyczny, październik 64, Jackie McLean i Destination Out. No skład z Bobby Hutchersonem na saksofonie, Larry Ridleyem na basie, Royem Haynesem na perkusji, Grahamem Monsurem na trąbce. No także to jest skład, który robi wrażenie, jak się to mówi, i nawet nie muszę za bardzo rozwijać. To jest płyta bardzo, bardzo dobra. Dzisiaj pewnie by zrobiła furorę. I taka no dosyć zwarta, bo to jest 35 minut grania, tylko 4 utwory. Każdy raczej z tych dłuższych. Ale to wbrew pozorom jej robi dobrze. Ona jest mało piosenkowa, za to mocno taka groove'ująca i no i wspaniała. Jedna z lepszych jazzowych rzeczy, jakich ostatnio słyszałem. I druga rzecz to już ta muzyka świata. Projekt Axiom of Choice, stworzony, amerykański, ale stworzony przez emigrantów z Iranu, i oni grali, czy grają dalej? Aha, no ostatnią płytę wydali w 23 roku, więc mam trochę do nadrobienia. Sięgnąłem po ich płytę z 2000, z roku 2000, o tytule Nia Ish, która łączy jazz z folkiem i z perską muzyką. Ta muzyka popularna, w ogóle irańska, ona jest bardzo często zanurzona w muzyce klasycznej. I tutaj te wpływy muzyki klasycznej też są. Jest to i egzotyczne, i jednocześnie są elementy, które znamy, więc taki miks, ale zagrany świetnie, wyprodukowane też dobrze. Ciekawa rzecz. Przypuszczam, że raczej się nie wypuszczają nigdzie ze Stanów, ale może nastąpi taki moment i wtedy no, trzeba będzie już się tam gdzieś pojawić, kiedy ta grupa gdzieś w naszej części Europy będzie do dostania.
0: Jeżeli chodzi o mnie, również krótko, ponownie wybór sponsorowany przez jedno zerknięcie na playlistę KXP tygodniowo, nie tylko jakby nie szkodzi, ale też dostarcza różnych wrażeń, mianowicie dzięki temu posłuchałem sobie zespołu Caifanes, kapeli co prawda rockowej, ale tutaj w wersji bardziej tradycyjnej, bardziej folkowej, z utworem La Llorona. Pewnie się zagłębię bardziej, bo rzekomo to jest zespół dość istotny dla rynku meksykańskiego na przełomie lat 80. i 90. Nie mnie to oceniać, przynajmniej na razie. Nie zmieścił się nam utwór zespołu Is July Already, naszego serdecznego znajomego Krzysztofa. Nie chcemy też być posądzeni o to, że po kumpelsku gramy, ale polecamy, bo to jest bardzo przyjemna rzecz.
1: Nie, ale myślę, że go zagramy z opóźnieniem przy temacie jakimś. Tak. Bo na przykład do audycji majowej będzie to pasowało.
0: Tak, nowy singiel ma tytuł Weeper i jest bardzo, bardzo dobrze wyprodukowany, co nie jest oczywistością, jeżeli chodzi o zespoły, no jednak jakby nie patrzeć, bardziej lokalne niż ogólnopolskie, no nie ukrywajmy. Bardzo amerykańska rzecz, ale bardzo dobrze zrobiona i no i się cieszę tylko, że mamy nową muzykę od niego. Dziękujemy za dzisiaj, Piotr Worobiej.
1: Jakub Buszek.

Mamy dzisiaj środę, 20 dzień maja i 140 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Bernardyn i Kolumba, ale także Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol, Józefa, Teodor, Elfryda, Anastazy, Saturnina, Rymwit i Bronimir. Sonizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy również Europejski Dzień Morza, ale i również Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. No, z morzem to nie wiem, czy się wiąże. Ale Światowy Dzień Metrologii, no w pewnym sensie tak, ale najważniejsze, dzisiaj Światowy Dzień Pszczół. Ktoś kiedyś powiedział, że ludzie wymrą na ziemi zaraz po pszczołach. W związku z tym świętujmy również i to bardzo wyjątkowe święta. A jeżeli chodzi o koncerty, to mam dla Was propozycję nie byle jaką, bo zapraszam Was do klubu Kwadrat, a tam ni mniej, ni więcej, tylko Fun Loving Criminals występować będą. Kapela prosto z Nowego Jorku, a koncert rozpocznie się o godzinie 18. Oczywiście zapraszam do klubu Kwadrat. Natomiast jeżeli chodzi o wycieczkę, nazwijmy to kinową, to myślę, że doskonałą propozycją na nadchodzący dzień będzie ni mniej, ni więcej, tylko wyprawa do Multikina. A w Multikinie już jutro, no nie, moi drodzy, jutro też o 20.40, ale dzisiaj również możecie się wybrać na godzinę na przykład 19.40 do Multikina, a tam możecie obejrzeć film pod tytułem Diabeł ubiera się Prady 2. Jednym słowem kontynuacja historii, która rozgrywała się no już 20 lat temu. Ponownie zobaczymy Meryl Streep, Annie Hathaway i Emily Blunt, a wszystko to oczywiście w ramach rozgrywek między, no powiedzmy, reklamą, modą i nie tylko. Diabeł ubiera się Prady 2 w Multikinie do obejrzenia, tak jak powiedziałem, dzisiaj o 19.40, a jutro o 20.40. Zapraszam oczywiście. No i informacje bieżące. Jutro na terenie kampusu przy ulicy Warszawskiej, a ściślej przed budynkiem GIL-u, odbędzie się no, spotkanie w ramach zajęć organizowanych przez Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej, a tam w ramach hasła Dogadajmy się to samo zdrowie będzie od 10 do 13 cała masa atrakcji, troszeczkę rozmów, trochę relaksacji, a poza tym oczywiście warsztaty, które będą w sali konferencyjnej CEFSY się odbywały. Jednym słowem, moi drodzy, myślę, że jest sporo do zobaczenia. Przypominam, warsztaty CEFSY jutro od godziny 10 w okolicach GIL-u. No i Radio Nowinki proponuje słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można nas słuchać no krągło, dzień po dniu i godzina po godzinie poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko się już powinno zgadzać, bo reszta po naszej stronie. A skoro tak, no to jeszcze parę dodatkowych informacji. Jutro, tuż po 9:00 startujemy z porankiem, to tak autorsko oczywiście. Wieczorem również jutro od godziny 21:00 inżynierskie historie. Natomiast dzisiaj, tuż po 20:00, startujemy z kultywatorem, na który zaprasza Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: nery. Więc no jest o czym mówić. Zmierzam do tego, że to jest drugi raz audycja bez motywu przewodniego, no, tylko poświęcona rzeczom bieżącym, bądź też takim, które teoretycznie bieżące nie są, ale nam się nawinęły. Ja będę miał parę takich przypadków, ale zanim do tego przejdziemy, albo jeżeli w ogóle do tego przejdziemy, no to mamy punkt styczny w naszych dzisiejszych playlistach i dlatego od niego zaczęliśmy. Mianowicie mamy nową płytę formacji Knee Cap, co jest o tyle istotne, że to jest duży test dla kapeli hip-hopowej, która no, ma za sobą ogromny boom popularnościowy. To jest w tym momencie jedno z absolutnie najgłośniejszych nazw w świadku europejskim, hip-hopowym, a może i światowym, tak w ogóle. I cieszy mnie konstatacja, że ta płyta, mam wrażenie, że ona może być trochę reakcją też na to, jaki ten boom nastąpił, bo ona jest dużo, mam wrażenie, mniej nastawiona na bangerki, ujmując kolokwialnie. Tam jest dużo mniej takich rzeczy do wiksowania, do bujania się. Jest trochę mroczniej, jest bardziej, ale też jest bardziej spójnie i to jest artystycznie bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Dźwignęli i to mnie cieszy.
1: No to jest chyba najlepsze, co wydali całościowo i to no jak dla mnie dużo lepsze niż Fine Art, które było dobre, ale ta płyta, tą płytę wyciągały z mojej perspektywy momenty. No tutaj z kolei mam, słuchałem całej płyty i to płyty, która w całości mi się podobała, także no dla mnie jest to duży skok, mimo że jakby w ocenach tego, to niekoniecznie widać i w notkach różnych. Niemniej jestem bardzo zaskoczony na plus, że to jest taki dobry album. No też trzeba przyznać, że hype od premiery płyty Fine Art trochę zdążył już opaść, ale to chyba dobrze. Zespół już nie jest... To chyba to w ogóle była jedna z takich najbardziej czołowych nazw w zeszłorocznym sezonie festiwalowym. 5, myślę, spokojnie.
0: Tak.
1: Teraz już zespół tym albumem ukonstytuuje swoje miejsce jako grupa ważna i zresztą w ogóle nie zmienia tego, że chce zabierać głos w tematach społecznych. Mamy tu utwór poświęcony Palestynie, jeden, i tak jak było wcześniej, to znaczy, że to był głos na tematy społeczne, to dalej jest głos na tematy społeczne. Co do tego, co mówiłeś odnośnie bangerków, to one tutaj są. Jest utwór z udziałem Casual Kids chociażby, którzy to jest swoją drogą ciekawe, bo Casual Kids to jest zespół, który grał na OFIE 2010 na scenie leśnej o jakiejś bardzo wczesnej porze, typu, nie wiem, 14 czy 15. Teraz o tej porze to festiwal nawet się nie rozpoczyna. I też ta grupa elektroniczna trochę przystopowała swoją karierę na no w zasadzie wiele lat, bo oni wydali album w 2011 roku i potem była 13-letnia przerwa wydawnicza. Wygląda na to, że po tej ciszy znowu wznowili działalność, wydali jedną płytę w tym 24, potem płytę w 25, a teraz wylądowali jako podkład Knee Cap. I zrobili to w bardzo swoim stylu i to jest dla mnie jeden z najjaśniejszych elementów tej płyty. To jest taki featuring, którego się w ogóle nie spodziewał, ale który na płycie w jej środku wylądował bardzo dobrze i zresztą tych gościnnych udziałów jest jeszcze kilka i każdy z nich jest do płyty wartością dodaną. To też trzeba umieć robić i to zostało tu dobrze zrobione. O tym featuringu powiedziałem też dlatego, że takim niespodziewanym featuringiem jest Lady Hawk na nowej płycie Genesisa Owusu, która no w momencie, w którym ta audycja jest przygotowywana, to w najbliższy piątek ta płyta się ukaże i no nie wiem kiedy wprawdzie będziemy mieli kolejne randomy, bo skoro teraz były dwa z rzędu, to może będziemy musieli na to poczekać. A z drugiej strony, jeżeli się okaże, że to jest płyta pod nóżkę, tak jak wiele nagrań Genesisa Owusu, to

0: przy okazji audycji majowo-festiwalowej, to możliwe, że po prostu w jakimś temacie zagramy fragmenty tej płyty. Niemniej chciałem nadmienić właśnie, że ta obecność Lady Honky bardzo zdziwiła, bo ta najbardziej znana debiutancka płyta Lady Hawk to jest rok 2008, to jest szmat czasu temu.
1: To są ze dwie epoki tak naprawdę w realiach internetowych, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast tak, no ja przyniosłem właśnie z myślą o tym, że ta płyta się zbliża i to jest płyta bardzo, bardzo obiecująca. Myśmy już wielokrotnie Gen Z Sowusu komplementowali na antenie i tej rozgłośni poprzednich, których mieliśmy okazję się udzielać, więc no nie będę się może powtarzał jakoś bardzo, bardzo, ale jest to niesamowicie wszechstronny wokalista, który w każdym tak naprawdę gatunku, którego się tyka, potrafi brzmieć świetnie. Single są świetne. Dorzuciłem jeden, którego jeszcze nie mieliśmy okazji grać, bo jest najnowszy, czyli Life Keeps Going, też jest bardzo w porządku. Oraz jeden wybór ze Smugglera, z płyty poprzedniej. No i czekamy, bo tu jest potencjał bardzo, bardzo duży. Liczę na to, że będzie dobrze. Jeżeli chodzi w ogóle, to jest dobry mostek, bo moim zdaniem to co zaproponował Vince Staples na singlu promującym płytę Crybaby, to z kolei jeszcze trochę przed nami, bo w początku czerwca się pojawi, no to jest trochę, nie chcę powiedzieć, że inspirowane Genesisem Owusu, ale to jest rzecz, która zresztą słyszeliście chwilę temu, bardzo brzmi jak te bardziej dynamiczne postpunkowe fragmenty jego twórczości. To jest bardzo podobny patent i Vince też bardzo dobrze w nim wypada. Aż zaskakująco dobrze, bo nie spodziewałem się tego po nim. Więc jestem ciekaw tego, co ta płyta przyniesie, a singielek zagrałem, bo mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. I od tego pewnie będziemy odbijali w kierunku innych klimatów, trochę bardziej może jazzowych, ale to też dlatego, że zakończyliśmy twoim wyborem.
0: No mamy jeden łącznik świata jazzu z hip-hopem, czyli coś, co już wiele lat temu między innymi Guru wymyślił, czyli łączenie rapu z żywą muzyką jazzową. Potem chociażby Michał Urbaniak dużo takich rzeczy robił. I w podobnym kierunku idzie grupa Jazz Liberators, francuska, która nie wiem jak to jest, bo tu niby jest odnotowane wydanie jeszcze drugiej płyty, ale nie wiem, czy ta płyta się ukazała, czy ktoś ją słuchał, co się stało. Nieważne. O tyle, że no, ten debiut, który ukazał się w 2008 roku i którego tytułu nie mam zamiaru wypowiadać, o tyle, że nie znam francuskiego, więc prawdopodobnie bym to pokaleczył, więc przyjmijmy na potrzeby anteny, że mówimy o debiucie. To jest płyta, która zawiera właśnie takie instrumentale jazzowe, neo-soulowe i pełnoprawny rap. I to jest no, fantastyczna mieszanka. Mi takiej muzyki zawsze brakuje. I jak już trafiam na coś, co nawet jeżeli jest starsze, jest znakomite, staram się to zagrać. No i tak uczyniłem teraz. Dwa wyimki z tej płyty, czyli The Return oraz Kidar, też z różnymi gośćmi. W jednym wypadku to był gościnny udział Sadat X i mieliśmy też gościnny udział Soul Clan. Z takich ciekawostek jeszcze mamy na tej płycie gościnny udział kogoś posługującego się pseudonimem Tilaf, co mnie trochę śmieszy, ale to na pewno jest rynek francuski, a nawet nie, to jest raper z Los Angeles, jak się okazuje.
1: I ma jakby okładkę ma bardzo właśnie amerykańską hip-hopową.
0: Tak. Czyli to w ogóle jest połączenie światów, bo Sadat X to jest też raper z Bronxu, członek Brand Nubian. I mogę się jedynie spodziewać, że ten długi featuring, czyli Soul Clan, też jest raperem, tyle że no, widzę, że ciężko znaleźć jakąś notkę biograficzną. To jest taki rodzaj albumu jeszcze na sam koniec, który jest dosyć długi, bo to jest 75-minutowa płyta, ale ona jest zrobiona trochę jak słuchowisko. I jak nie zawsze to na mnie działa, w przypadku płyt rapowych to tutaj działa to świetnie i jestem przekonany, że wrócę niejednokrotnie do tego albumu, bo tu jest banger, to nie jest dobre słowo, ale świetny numer na świetnym numerze i bardzo zachęcam, to nie jest coś na pewno u nas jakoś mocno znanego, bo w ogóle mam wrażenie, że francuski rynek hip-hopowy jest u nas no tak średnio kojarzony i cierpi na rzecz rynku amerykańskiego i brytyjskiego. A to jest, tam są rzeczy na takim samym poziomie.
1: Tak, no też wydaje mi się, że ten francuski, francuska część kultury hip-hopowej jest u nas znana wyłącznie w kręgu zajawkowiczów. Bo jakbym miał wymienić takie jakby rejony świata, które kojarzą mi się z tymi takimi twardogłowymi hip-hopowcami ze wczesnych 2000, no to oczywiście poza Stanami, poza Wielką Brytanią, to ta Francja gdzieś by tam rzeczywiście była, nie? Natomiast kompletnie się to nie zaznacza w szerokim nurcie. To trzeba naprawdę głęboko siedzieć w temacie, żeby te wpływy francuskiego rapu dzisiaj znajdować i szkoda, bo tam jest dużo, dużo ciekawych rzeczy. Może Lekroch Pawlak zrobił dużo złego, jeżeli chodzi o rapowanie po francusku w Polsce. Tej hipotezy nie można negować.

0: Zacznę może od tego, po tym wejściu, co jest najłatwiejsze do odhaczenia, mianowicie sprawdzając z ciekawości nową płytę, nową starą płytę Nine Inch Nails nagraną w kolaboracji z Boys Noise, czyli Nine Inch Noise, którym zakończyliśmy sobie to wejście. Jednym wynikiem z tego albumu to nie jest nic odkrywczego bardzo, ale te takie greatest hits, o jakie jest oparta ta płyta coverowa, no po prostu robi robotę nawet w tej wersji z reworked, używając anglojęzycznej frazy, a z braku lepszej po prostu przy niej pozostanę. Więc chciałem zaznaczyć, że warto, natomiast no tylko jeden utwór, bo nie jest to aż tak istotne. Duża część tego wejścia była jednak zdecydowanie bardziej jazzowa. No i mamy jeden polski projekt do omówienia o dość specyficznej nazwie.
1: Chociaż znowu to jest dziwny jazz, bo to nie jest czysty jazz, ale to dobrze, że polski jazz eksperymentuje, o czym dużo mówiłem, bo gdy muzyka jest taką zamkniętą bryłą dla jednego środowiska, to moim zdaniem nigdy to nie robi najlepiej, bo ta scena się cementuje i nie otwiera na nic nowego, a jednak świeże powietrze jest ważne nie tylko w życiu, ale też w kulturze. I o co mi chodzi? Chodzi mi o zespół o nazwie Nioko, grupa trójmiejska. Już mówi się o tym dużo, że w Trójmieście kulturalnie się dzieje bardzo dużo i bardzo dobrze. I te projekty wypływają często. No, problem z perspektywy Polski Południowej jest taki, że no jednak, żeby trójmiejski projekt dotarł w te rejony, to trzeba przejechać pół kraju. Także nie jest to łatwe, no ale zostają płyty. I taką płytę wydała grupa Nioko, czyli grupa, w której jest m.in. Michał Janciesielski, gość, który no, ma twórcze ADHD. Grał nie tylko wtedy, kiedy go poznałem, z Immortal Onion jako taki zespół plus, i on był tym plusem, bo to był tego typu projekt. Grał też w swoim Quantum Trio, które jest grupą znakomitą, i też trio, i też zdarzało mi się grać, zdarzyło mi się nawet pojechać po pracy prosto z biura do Katowic po to, żeby w nos przezobaczyć ich koncert i dopiero potem po całym dniu pojawić się z powrotem. I ma też trochę innych mniejszych zespołów, ma też udziały, współpracuje też z wieloma muzykami. No dużo się dzieje w życiu Michała, ale w tym zespole mamy też innych uznanych muzyków. Mamy Dawida Lipko ze Zgniłość i Bizarre Penguin, mamy Macieja Sadowskiego z Lobo, z The Dwistuli Gdańsk Necropolitan Orchestra, no i mamy Tomasza Kopra z Alpha Femmes, Jazz King Live i Tymona Tymańskiego między innymi, bo to też nie są wszystkie ich projekty. I ta muzyka też jest wielobarwna, bo na tym akurat najnowszym albumie, bo to jest ich druga płyta, takie moje podstawowe skojarzenie to jest trip-hop, i to jest skojarzenie o tyle frapujące, że ta muzyka do nas dotarła ze sporym opóźnieniem. Był taki czas, że wszyscy, i Nosowska, i Kasia Kowalska, i wielu innych artystów popowych, sięgało po te dźwięki z takim 5-6-letnim czasami nawet opóźnieniem, i potem tej muzyki było mniej, raczej w undergroundzie niż w mainstreamie, i ona chyba zaczyna wracać i w zupełnie nie takich konfiguracjach, których się nie spodziewał, bo na płycie Nioko pojawiła się Nowika i to jest gościnny udział w utworze Atropin. Zresztą świetny numerze, on brzmi stricte jak kawałek wyciągnięty albo z płyty Portishead, albo z płyty Lamp, albo z Hoover Phonic, czyli no z zespołów zdecydowanie najlepszych, a przynajmniej takich, które osiągnęły największy sukces w tym nucie. I to jest produkcja na światowym poziomie. Mamy też tak, fragmenty psychodeliczno-rockowe, są utwory takie kojarzące się z jakimś down tempo i z muzyką elektroniczną. Dużo się tu dzieje. Fani takiego jazzu typu Jazz Forum, chociaż Jazz Forum chyba też się trochę otwiera, raczej by zgrzytali zębami, że to w ogóle jest za gwałt na muzyce. Dla mnie to jest rzecz wspaniała i nie wiem, czy z taką nazwą można wypłynąć, ale z drugiej strony, skoro błotu się udało, to może i Nioko ma przed sobą jakąś większą karierę.
0: Cieszę się, że ruszyłeś ten temat tak pośrednio.
1: No, błoto też płytę wydaje za chwilę kolejną.
0: Tak, tak, ale że tak pośrednio ruszyłeś temat Jazz Forum, bo to jest jeden z takich moich większych bóli, jeżeli chodzi o polską muzykę, polską pracę muzyczną, której nie ma jakoś niesamowicie dużo znowuż, ale to, że ja bym naprawdę bardzo chciał czasem poczytać Jazz Forum, ale tam jest tak do bólu klasycznie często i tak sztampowo chwilami, że no, rzadko kiedy nabywam ten magazyn, rzadko kiedy go przeglądam, chociaż bym chciał, naprawdę częściej bym chciał się wgłębić w ten światek, także jeżeli oni się otwierają w twoim mniemaniu, no to ja jak najbardziej spoko pewnie będę zaglądał częściej.
1: Może otwierają się też dlatego, że festiwale są jazzowe, również inne, skoro Leszek Możdżer zaprasza również wykonawców eksperymentujących z dźwiękiem, no to musi siłą rzeczy chociażby przez reklamodawców dochodzić do poszerzenia pola. Zresztą inne festiwale działają podobnie. Ten Gliwicki festiwal
0: Truton
1: też to robi. W tym roku również festiwale krakowskie i warszawska jesień jazzowa w zasadzie to robi od kilkudziesięciu lat, więc no jak dla mnie, no to otwarcie powinno już nastąpić z 15 lat temu.
0: No właśnie o to mi chodzi.
1: I tak jest to z dużym opóźnieniem. Po prostu zaczynają gonić zjawiska, które już było widać lata temu. Tak w skrócie.
0: A jeżeli chodzi o w ogóle taki jazz, już true jazz trochę bardziej oparty na piano, no to też tutaj bez większej historii z mojej strony, mianowicie ja zagrałem jeszcze Tigrana Hamasyana, który do mnie wrócił w tym tygodniu. Wrócił trochę tak na zasadzie impulsu, bo bodajże znalazłem go na playliście KXP aktualnej i przypomniałem sobie, że wydał nową płytę w tym roku i że jest to płyta tradycyjnie w zasadzie bardzo w porządku. Mowa o albumie Manifeste z lutego, zimą zagrałem go na moment, teraz mogę wrócić, bo przypomniałem sobie po prostu, że jest coś nowego od niego i że to jest płyta godna uwagi. I od ciebie była jeszcze jedna propozycja, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, artystka islandzka, chociaż urodzona, chociaż skoro work relevant, to pewnie mieszkająca obecnie w Norwegii. Zresztą trzeba powiedzieć, że Islandia ma pewne historyczne połączenia z Norwegią, więc to nie jest nic dziwnego. Norwegowie po prostu panowali na wyspie przez jakiś czas. O czym mogliśmy posłuchać na koncercie stand-upie jednego ze znanych muzyków islandzkich sprowadzonych przez Bogówka Music do Krakowa.
0: Tak było. Był bardzo ładny koncert swoją drogą.
1: Tak. I coraz rzadziej sięgam po scenę islandzką, wprawdzie, bo to była swego czasu wielka zajawka. Teraz już jest trochę mniejsza, ale udało mi się odkurzyć panią o pseudonimie Tudzie, no pseudonimie, tak, Lupina, która wydała dwa albumy dotychczas, Ringlut i Marglita, i z tej starszej płyty dwa utwory. To jest taki eteryczny elektropop, altpop, czyli dużo elektroniki. Słucha się tego bardzo dobrze. Jest też nawet jakaś islandzka bossanowa, jakby to śmiesznie nie brzmiało. Bardzo dobrze, bardzo dobra rzecz. I w takich dniach, bo my często jakby łączymy te playlisty z pogodą, ale no nie da się ukryć, że chyba wszyscy to robimy. Zresztą algorytmy też nam proponują takie rzeczy.
0: No, tak, tak. No więc jakby aura determinuje nastrój, nastrój determinuje to, czego słuchamy.
1: No, no więc teraz mamy za sobą kilka dni takich październikowo-listopadowych, mimo że mamy maj i w takiej aurze dźwięki właśnie takiej jesiennej muzyki są idealne. I dwa utwory z tego islandzkiego wydawnictwa to było Astarbrev oraz Witwy, chociaż pewnie coś tam wymawiałem nie tak, jak być powinno. Ja tą taką głoskę islandzką, która wygląda jakby zrobić zapis graficzny Alleluja z Wormsów, wymawiam jako DEA, chociaż to jest chyba coś między DAS, coś pośredniego, ale no nieważne.
0: Tradycyjna głoska śląska, nie do wymówienia w polskim języku. Pozdrawiamy Szczepana Twardocha i lecimy dalej.

Jak możecie się domyślić, to niedaleko pada jabłko od jabłoni, w związku z tym różnie może być. Na pulsie 2 o 23 Copeland będzie do obejrzenia. Generalnie świat Glin, czyli no powiedzmy miasteczko, do którego wprowadza się nowy szeryf, a zamieszkałe jest głównie przez policjantów stróżujących czy działających na terenie metropolii niedaleko tego miasteczka. Dla tych, którzy lubią dokumenty, a tak jak i ja, lubią troszeczkę pyknąć w czołgi, no to uwaga, uwaga, historia niemieckich czołgów, to o 23 na Fokusie będzie do obejrzenia jutro, także polecam i zapraszam. Myślę, że tu znajdziecie na pewno sporo ciekawostek technicznych, ale nie tylko, historycznych przede wszystkim. Propozycje na piątek z kolei to uwaga, uwaga, na Polsacie o 23.55 Gierek będzie do obejrzenia, biografia sprzed kilku lat, Misiek Koterski w roli Gierka. Ja chyba parę razy już wam mówiłem o tym, że generalnie syn Edwarda Gierka mówił, że Misiek przypominał bardziej mu ojca niż sam Edward Gierek siebie, ale to już jakby inna bajka. Dodatkowo jakby co, Jądro Ziemi, fantastyka, no może nie najnowsza, ale jak najbardziej do obejrzenia. To będzie o 23.10 na TVN-ie, natomiast na Stop Klatce o 22.00 Kruk, czyli muzyk Eric Draven i jego narzeczona zostają brutalnie zamordowani, natomiast po śmierci powraca on do świata żywych, by dokonać zemsty. Ma straszyć oczywiście, tym bardziej, że to tyle. Spokojnie. Demaskator z kolei o 22.15 na Pulsie, to też jutro. Natomiast Panny z Wilka, powtórka będzie na TVP Kultura o 22.10. Klasyka polsko-francuska ekranizacja z 1979 roku. No, nasi ulubieni aktorzy, myślę, że też się spodobać może. Sobota to tradycyjnie zaczynamy szeroko. Ja przypominam, że w sobotę piknik, który się rozgrywać będzie w ramach święta Politechniki, a będzie się to działo na terenie osiedla studenckiego na Czyżynach przed akademikami, także będzie dużo ciekawości i ciekawostek, a przede wszystkim i grania, i zabawy, i rozrywki. Natomiast jeżeli byście chcieli młodych widzów zaangażować, żeby wam mniej przeszkadzali rano, zwłaszcza po przebudzeniu, to podpowiem, że możecie włączyć Batmana i Robina o 7.40 na TVN7. Natomiast na Pulsie o 8.40 będzie Uprowadzona księżniczka. Animacja, myślę, że się spodoba, tym bardziej, że ta księżniczka, jakby to powiedzieć, no są tacy wyjątkowi. O, tak właśnie, chyba najlepiej będzie trzeba to przedstawić. Natomiast jeżeli wrócimy do propozycji wieczornych, Kraven Łowca to o 23.55 na Polsacie w sobotę wieczorem. Nieśmiertelny Killer z Rywińskim i Pazurą z 97 roku, to będzie na TVN-ie o 22.00 do obejrzenia. Natomiast 9 Legion o 22.40 to historia brytyjska, ale z czasów rzymskich oczywiście, to Stop Klatka 22.40. Natomiast Ultimatum Sensacja z Bruce'em Willisem z 2021 roku, czyli Początki Choroby w sumie, to będzie do obejrzenia na Pulsie o 22.10. Dodam jeszcze, że Sicario o 20.00 na TVP Kultura, z takich ciekawostek oczywiście. Myślę, że może się to wielu spodobać. Niedziela, jak to zwykle niedziela, jest to dzień, który też przyda się propozycja do obejrzenia dla tych młodszych widzów, no bo różnie to bywa, a tutaj na TVN7 o 8.00 Kosmiczny Mecz, moi drodzy, z 1996 roku. To już 30 lat minęło. Myślę, że też warto sobie troszeczkę to pooglądać, no bo w końcu

Jest to film, w którym Magica możemy pooglądać w akcji, między innymi oczywiście. Jeżeli chodzi o trochę późniejsze wejścia, to Smurfy 2 na Super Polsacie o 11 będą do obejrzenia. No ale myślę, że do tej pory to pewnie wyjedziecie gdzieś poza Kraków. Na Polsacie o 23.55 wieczorową porą Druhny będzie do obejrzenia, natomiast na TVN-ie znowu klasyk z 1983 roku Wielki Szu. To 22.15 na TVN-ie, przypominam. No i uwaga, Powódź, sensacja na stopklatce o 22.40 z Morganem Freemanem w roli głównej, jednej z głównych ról, może w ten sposób. Iluzja 2 to o 22.10 na Pulsie. Myślę, że się spodobać może. Jeżeli nie pamiętacie, to iluzjonista, który no, na oczach prawie że i nie na oczach próbuje dokonać rzeczy niemożliwych, ale się to udaje. 72 godziny, 22.30 to na TVN 7. Natomiast uwaga. Na TVP Kultura o 20 będzie do obejrzenia Misja z 1986 roku, czyli historia misji jezuickiej prowadzonej na terenie amazońskiej dżungli. Znaczy, gwoli ścisłości to nie jest nad Amazonką, ale chodzi o plemię Guarani, które zostało przez misjonarzy ochrzczone, ale no powiedzmy miejscowi, mieszkający nieco dalej konkwistadorzy wolą Guarani jako, no powiedzmy, pogan brać i siłą wcielać do pracy na ich hacjendach. Film niesamowity, film rewelacyjny, film obsypany Oscarami, no i przede wszystkim gwiazdy, które wtedy były na pewno sporo młodsze, a dodam jeszcze, że naprawdę jest na kim oko zawiesić, no i niesamowita walka jezuitów, aby ich Indianie, a w zasadzie Indianie, którym się opiekują, mieli szansę w jakimś zakresie przetrwać. Zresztą ruiny tych misji jezuickich możecie do dnia dzisiejszego bodajże w Paragwaju sobie jeszcze pooglądać. Poniedziałek, tutaj akurat szybka propozycja, Krocząc cieni, sensacja z Leonem Neesonem. To akurat będzie na Pulsie o 22, także już zapraszam. No i uwaga, Sanctum, thriller z 2011 roku, będzie na TVN-ie też do obejrzenia. Chyba warto poświęcić... Aha, Siedmiu Wspaniałych będzie na Polsacie, ale ponieważ jest to ta wersja z 2016 roku, w związku z tym nie jest to ta wersja, którą wolałbym pooglądać. Ale oczywiście western to western, ogląda się zawsze całkiem miło i sympatycznie. No to co, gramy?

Dobra. Dzisiejszy program powoli dobiega końca. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak. Jeżeli mieliście wrażenie, że no, było coś nie teges, to mieliście poniekąd rację. Przepraszam bardzo, ale złośliwość rzeczy martwych. Mam nadzieję, że następną razą będzie dużo, dużo, dużo lepiej. Na pewno będzie lepiej, moi drodzy, już tego postaram się dopilnować. A skoro już mowa o tym, to jeszcze raz przypominam, jutro relaksacja i spotkanie, czyli CEWSA, Centrum Wsparcia Społeczności Akademickiej Politechniki Krakowskiej. Od godziny 11 do godziny 13 macie szansę, 10 do godziny 13, przepraszam bardzo. Na pewno się mocno zrelaksować. Ja przypominam również, że już w sobotę piknik, święto Politechniki pod nową nazwą oczywiście, już na terenie osiedla studenckiego na Czyżynach, tudzież na lotnisku, również kilka atrakcji będzie przygotowanych. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko, co dla Was przygotowałem, a w zasadzie prawie wszystko, bo na koniec zapraszam jeszcze na jeden utwór muzyczny Eddie Vedera. A dzisiaj do usłyszenia, pa, pa, cześć.

cool. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż.

Happy birthday. See, make a wish.

tramwaj przyjechał mi przez śniadanie. Bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, lecz dotąd tu nie było go.